0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W święto narodowe 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Po 5 latach więzienia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi wreszcie mógł osobiście przyjąć odznaczenie, które przyznano mu z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2025 roku. Jego obecność w sali wielkiej była czymś więcej niż ceremonią. Stało się świadectwem niezłomności i wierności prawdzie, za które zapłacił wysoką cenę. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli świata kultury, polityki i organizacji polonijnych, a uhonorowanie działacza zostało przyjęte długimi oklaskami. Order Orła Białego to najstarsze i najważniejsze odznaczenie państwowe w Polsce, ustanowione w 1705 roku przez Augusta II Mocnego. Przyznawany jest za wybitne zasługi dla państwa i narodu. Sam Andrzej Poczobut podczas uroczystości podkreślił, że nie czuje się bohaterem, a tylko człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. A Order Orła Białego odbiera jako wyróżnienie dla wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi.
3: Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanom i są represjonowani. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest sedno tej sprawy.
2: Białoruskie władze aresztowały Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku. Działacz spędził za kratami ponad 5 lat na podstawie absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. W więzieniu przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, co poważnie odbiło się na jego zdrowiu. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w wyniku nieformalnych uzgodnień. Oprócz Polski i Białorusi zaangażowane były w nie m.in. Stany Zjednoczone, Rosja, Kazachstan, Rumunia, Mołdawia i Ukraina. Około 20 milionów przedstawicieli Polonii i Polaków poza granicami kraju 2 maja obchodzili swoje święto. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym przedstawicielom środowisk polonijnych, podkreślając znaczenie więzi łączących Polaków mieszkających poza granicami kraju z ojczyzną. Podczas obchodów prezydent także powołał Radę, która zajmie się sprawami naszych rodaków żyjących poza ojczyzną. W skład Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą weszło 64 osoby. Na jej czele stanął Konstanty Radziwiłł, polityk i dyplomata. Powołani zostali również i prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys wraz z dziennikarzem Andrzejem Poczobutem. Zwracając się do odznaczonych i nowo powołanych członków Rady, prezydent Karol Nawrocki mówił, że łączy ich miłość do Polski oraz przywiązanie do narodowych symboli.
4: Naszym zadaniem, moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem, pozostaje to, aby nigdy 1/3 narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od 2/3, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
2: Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku w uznaniu wielowiekowego dorobku i wkładu rodaków w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach w celu potwierdzenia więzi z macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w kraju, jak i żyjących poza nim. Polonia i Polacy za granicą są jedną z najliczniejszych diaspor na świecie. To około 20 milionów osób, które emigrowały z Polski lub których przodkowie opuścili ojczyznę pod naciskiem historii, ze względów ekonomicznych czy kierując się osobistymi wyborami. Trzech katolickich księży z Polski, którzy przez wiele lat pełnili posługę na Białorusi, musi opuścić kraj. Wszyscy pełnili posługę w diecezji witebskiej. Portal Catholic Life informuje, że jednym z nich jest znany ksiądz Stanisław Mrzygłód, salwatorianin, który przez wiele lat był proboszczem parafii i kustoszem diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu. Duchowny, wielokrotnie doceniany przez lokalne władze za wkład w rozwój społeczny regionu, nie otrzymał zgody na dalsze pełnienie posługi jako obywatel Polski. Jak dowiedzieli się wierni, w maju będzie musiał opuścić kraj. Wraz z nim swoje parafie musi opuścić jeszcze dwóch księży. Wśród nich jest jeden z pierwszych polskich misjonarzy na Białorusi, ksiądz Saletyn Zenon Szczenhar. Wraz z innymi misjonarzami angażował się w odnowę życia religijnego w regionie po dekadach ateizacji i przez 35 lat pracował w kilku parafiach. Odmowę otrzymał również ojciec Waldemar Kujawa, wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Udziale w rejonie Głębockim. Według informacji wiernych, decyzje o odmowie przedłużenia zezwoleń miały zapaść na poziomie władz lokalnych w obwodzie witebskim i zostały zatwierdzone przez Urząd Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości. Niestety, tendencja do odmawiania polskim księżom pozwolenia na posługę na Białorusi się utrzymuje, mówi dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
0: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka, jego reżim stosują taką politykę, że na słowach są tacy uprzejmi i grzeczni wobec Watykanu, Stolicy Apostolskiej, jednocześnie gnębią Kościół Katolicki, w ten sposób właśnie wymuszając na Stolicy Apostolskiej jakieś ustępstwa i próbując właśnie narzucić jakąś własną wolę Kościołowi Katolickiemu.
2: O pierwszym takim przypadku w tym roku informowała diecezja pińska, którą musiało opuścić dwóch polskich księży. Kryteria, według których władze odmawiają zgody na posługę konkretnych duchownych, pozostają niejasne. Ponadto, jak informuje portal Catholic Life, wierni obawiają się, że podobny los w najbliższym czasie może spotkać kolejnych polskich księży z archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniem na i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta w Polsce coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące potrzebę ocieplenia relacji między Warszawą a Mińskiem. Część komentatorów podkreśla, że jego uwolnienie może stanowić sygnał do podjęcia dialogu dyplomatycznego i stopniowego odbudowywania kontaktów politycznych. Inni zwracają jednak uwagę, że ewentualne zbliżenie powinno być uzależnione od realnych zmian w polityce władz białoruskich, zwłaszcza w kwestii praw człowieka i sytuacji mniejszości narodowych. O sytuacji porozmawiam z byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi, Leszkiem Szerepką, który nie kryje radości z powodu uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
3: Oczywiście była to wiadomość niespodziewana, bo nie byliśmy wprowadzeni w tajniki negocjacji prowadzonych między Polską a Białorusią. Zresztą trzeba też zwrócić uwagę, że to jest troszkę inny charakter tego zwolnienia, tak? Jeżeli poprzednio możemy mówić o pewnej amnestii, tak? To tu mamy typową transakcję, mamy wymianę więźniów, więc tutaj nie mamy co być wdzięczni Łukaszence, ponieważ dostał odpowiednią zapłatę za to, co zrobił. Także tutaj na pewno trzeba się cieszyć, że Andrzej wrócił, jest w Polsce, może się leczyć, może zadbać swoje zdrowie, natomiast nie ma na pewno powodu, żeby być wdzięcznym Łukaszence za to, co on zrobił z jego osobą.
0: W Polsce obecnie krążą zdania o tym, że warto polepszyć stosunki z Łukaszenką. Co pan o tym myśli?
3: Ja nie ukrywam swojego stanowiska, że jak powiedziałem, to była transakcja, więc trudno mówić o wdzięczności, tak? Nie świadczy to o nim w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę. Andrzej był jednym z zakładników, traktowanych specjalnie oczywiście, ale jednym z zakładników. Tych zakładników jeszcze zostało tam bardzo wielu, 900 osób. Te osoby to są osoby, które kiedyś protestowały przeciwko sfałszowanym wyborom. Po sfałszowanych wyborach zostały wprowadzone pewne sankcje, tak? Łukaszenko wziął to sobie jako zakładniku, żeby się targować z Zachodem o zniesienie tych sankcji. No i to jest takie handlowanie ludźmi, więc ja nie widzę tu żadnych powodów do tego, żeby zmienić politykę wobec Łukaszenki.
0: Uwolnienie Andrzeja przez niektórych traktowane jest jako taki sygnał do gotowości do tego, żeby te stosunki polepszyć, a celem polepszenia tych stosunków miałoby być odciągnięcie Łukaszenki od Rosji. Jak pan uważa, czy w ogóle jest to możliwe odciągnąć Łukaszenkę od Rosji, mając taką sytuację w regionie, jaką mamy?
3: Nie jest to możliwe, jest to po prostu wishful thinking tych, którzy to mówią. Ja uważam, że na razie nie chodzi może o odciągnięcie Łukaszenki od Putina, bo nawet Amerykanie zdają sobie sprawę, że to jest mission impossible. Natomiast raczej chodzi tutaj o takie konkretne rzeczy związane z handlem. Ja już wielokrotnie wspominałem, że Amerykanie mają teraz na tapecie kwestie dostaw z Białorusi do swojego kraju, także na zachód, nawozów potasowych i azotowych. Oczywiście Białoruś ma możliwość eksportowania tychże nawozów poprzez rosyjskie porty, ale to jest niewygodne, to podraża transport, więc im zależy na tym, żeby to szło przez porty litewskie i przez ewentualnie przez kolej polską, tak? I to jest moim zdaniem na razie cel, żeby doprowadzić do jakiegoś polepszenia stosunków z sąsiadami, ale widać, że Łukaszenka to cel Amerykanów bardziej niż Łukaszenki, bo Łukaszenka robi wszystko, żeby te stosunki pozostawały złe. Mówimy tutaj przy atakach hybrydowych na granicę, mówimy o tych balonach, które zajmują się przemytem papierosów, mówimy o niszczeniu miejsc pamięci polskich na Białorusi, to cały czas jest kontynuowane, więc tutaj ja nie widzę żadnych takich przesłanek do tego, żeby zmienić stosunek do Łukaszenki.
0: A jak zdaniem pana powinna by było wyglądać polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec Białorusi, obecnej Białorusi?
3: Wie pan, to jest całokształt. Nie można tutaj wyciągnąć Białoruś odrębnie, tak? Na wschodzie trwa wojna. Wojna o być albo nie być Ukrainy. To się nie zmieniło. Ta wojna trwa 4 lata. Łukaszenka jest częścią tej wojny i jego kraj, jego reżim współuczestniczy w agresji na Ukrainę. Teraz cały czas pojawiają się informacje, że strona białoruska wykonuje jakieś dziwne ruchy na granicy. Tam przecinki w lasach robi. Cały wiemy, że dochodzi do jakichś nadzwyczajnych aktywności typu mobilizacja, typu ćwiczenia armii białoruskiej. Także tutaj należy patrzeć na Łukaszenkę poprzez pryzmat kontaktów z Rosją, znaczy przez polityki wobec rosyjskiej. Jeżeli tu się nie zmieni, jeżeli nie będzie tutaj żadnego polepszenia z Rosją, tak, to nie widzę powodu, żeby było też polepszenie z Białorusią, ponieważ Białoruś pełni pewną rolę hubu, który pomaga Rosji w prowadzeniu tej wojny. Więc tutaj to tak trzeba to patrzeć.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy kontynuować poznawać losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii słynnych zakładów piwowarskich z Lidy, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Grupa ABC oraz jego przebojowym utworem Asfaltowe Łąki.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berezyny kontynuujemy poznawać losy lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną Mieczysława Pimpickiego. Dyplom lekarski Mieczysław uzyskał 20 czerwca 1939 roku. 1 lipca rozpoczął staż w szpitalu wojskowym na Antokolu. Po wybuchu wojny został oddelegowany do kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Stefana Batorego. 4 września do Wilna przewieziono rannych żołnierzy z Bydgoszczy. Wszystkie oddziały, szpitale i kliniki przeznaczono dla wojska. Po napaści Związku Sowieckiego na Polskę pozostał w mieście jako asystent profesora Kornela Michejdy. Po zakończeniu stażu 30 września zgłosił się do lekarza wojewódzkiego. Ten zaproponował skierowanie do pracy w szpitalu Oświęcimskim, na co Pimpicki, biorąc pod uwagę niedużą odległość od Wilna, przystał. Oświana była mu znana, ponieważ przed wojną prowadził tam kursy narciarskie. 1 października pojawił się u dyrektora placówki, doktora Bronisława Polionisa, którego po kilku dniach Sowieci aresztowali. W tej sytuacji Pimpickiemu przypadł oddział chirurgiczny. Po pracy w szpitalu wojskowym i klinice chirurgicznej był dość dobrze zapoznany ze złamaniami i małą chirurgią ropną. W przypadkach ciężkich operacji korzystał z rad doświadczonego chirurga doktora Augusta Legera, który cierpiał na rentgenowskie oparzenie rąk. Doświadczony lekarz w coraz większym stopniu posługiwał się w czasie operacji młodszym kolegą. W trakcie pobytu w Oświanie Mieczysław miał na swoim utrzymaniu siostrę Marię, synem Tadeuszem i córką Danutą, którzy uratowali się ucieczką z postaw przed zesłaniem do Kazachstanu. W okresie pierwszej okupacji sowieckiej przebywał 2 miesiące w Ostrowcu. 5-osobowa komisja, w której był jedynym Polakiem, przeprowadzała przegląd roczników pod względem przydatności do wojska. Wówczas nauczył się posługiwać biegle językiem rosyjskim. W kwietniu 1941 roku trafił z kolei do obozu więźniów pod Smorgoniami, gdzie budowano lotnisko. Tam zastał go wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Po kilku dniach powrócił do Oświany. Współpracownicy obdarzyli go funkcją dyrektora szpitala, jednak trudna sytuacja materialna powodowała, że nie było czym karmić pacjentów. Brakowało leków i środków opatrunkowych. Próbował je pozyskać u nowo tworzących się władz i różnych organizacji. Niekiedy udawało się zdobyć żywność, ale rzeczywistość dla młodego lekarza stawała się nieakceptowalna. W placówce przebywało około 100 pacjentów i przeszło 40 osób personelu. Wobec śmierci w Holszanach lekarza Antoniego Aleksandrowicza Mieczysław Pimpicki zdecydował o rezygnacji ze stanowiska dyrektorskiego w Oświanie i objął z końcem sierpnia 1941 roku posadę po zmarłym doktorze. Ośrodek zdrowia w Holszanach znajdował się w pobliżu kościoła. Budynek miał kilka skrzydeł. W jednym z nich od frontu funkcjonowało ambulatorium i poczekalnia. Korytarz oddzielał część mieszkalną z kilkoma pokojami. W okresie holszańskim zamieszkała z nim także matka Michalina, siostra Genowefa z dwójką dzieci, którzy ewakuowali się z Polesia, oraz brat Kazimierz z żoną i córką. Siostra Genowefa pomagała bratu prowadzić ośrodek zdrowia. Zajmowali się wszelkimi formami leczenia. W sobotę Mieczysław dojeżdżał na operację do Oświany. Ponad 20-kilometrową trasę pokonywał rowerem. O dalszych losach Mieczysława Pimpickiego opowiemy Państwu w następnym programie Znadniemne i Berezyny już za tydzień.

płacze, łaskawie spojrzyj na nas choć raz. A nasze życie takie tułacze, łaskawie spojrzyj na nas choć raz. Boże, jak ciężko w

piłach zakwitnie bez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, że na wolności

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się do miejsca, które od 150 lat pachnie słodem i chmielem, do jednego z przemysłowych centrów Grodzieńszczyzny. Udajemy się do Lidy, miasta, które pisarz i publicysta Jerzy Putrament wspominał jako brudną mieścinę wciśniętą między trzy potężne bagna, ale które w rzeczywistości było tętniącym życiem sercem gospodarczym województwa nowogródzkiego, dwa razy większym od samej stolicy regionu Nowogródka. Najważniejszą arterią międzywojennej Lidy była ulica Suwalska, w czasach carskich wileńska, a dziś sowiecka. Gęsta zabudowa, witryny sklepów galanteryjnych i kolonialnych, księgarnie i banki. Ale to nie handel przyniósł Lidzie największą sławę. To tutaj, w bliskim sąsiedztwie, pod numerami domów 72 i 88, działały dwa browary, które przez dziesięciolecia rywalizowały i jeden z których, ten co w rywalizacji wygrał, jest dziś najsławniejszym i najstarszym browarem na całej Białorusi. Ale po kolei. Pierwszym lidzkim potentatem był browar Jankiela Papiermeistra, założony w 1874 roku. Choć początki piwowarstwa w Lidzie sięgały połowy XIX wieku, to dopiero Papiermeister nadał mu rozmach przemysłowy, a nie rzemieślniczy. Już w latach 90. XIX wieku jego zakład produkował 40 tysięcy wiader piwa rocznie. Miał nowoczesną maszynę parową o mocy 40 koni mechanicznych i dzięki tak dużej mocy produkcyjnej mógł zaopatrzać w swoje trunki nie tylko Lidę, ale i okoliczne miejscowości. Specjalnością Papiermeistra było piwo bawarskie i stołowe, które zdobyło uznanie nawet na wystawie w Lyonie. Tuż obok, przy tej samej ulicy, wyrósł jego największy konkurent, browar Nosala Zelkowicza Pupki, uruchomiony w 1876 roku. Początkowo skromniejszy, z drewnianymi budynkami, szybko przeszedł modernizację w 1894 roku, stając się potężnym murowanym zakładem. Co ciekawe, ci dwaj wielcy rywale mieli ze sobą wiele wspólnego. Łączyła ich nie tylko ulica Suwalska, ale i pierwsza w Lidzie linia telefoniczna oraz wspólny strajk robotników w marcu 1905 roku. Zresztą wtedy strajki w Imperium Rosyjskim były powszechne. Zaczynała się rewolucja. Ale nawet logotypy obu firm w pewnym sensie nawiązywały do siebie. Na butelkach Papiermeistra widniał niedźwiedź z piwnym antałkiem, czyli malutką beczułką, zamiast tułowia, a u Pupki w logo była sarna opierająca kopyta o beczkę. Choć trzeba przyznać, że wtedy motywy zwierzęce były bardzo popularne. Na przykład grodzieński browar Margolisa miał w logo słonia opierającego nogę o beczkę. Złote lata browaru Pupki przypadły na początek XX wieku, kiedy stery przejęli synowie Nosala, Mejlach i Abraham. Ten pierwszy w końcu wykupił udziały brata i stał się jedynym właścicielem. To był czas wielkich sukcesów. Browar miał przedstawicielstwa w Grodnie, Smorgoniach, Bielsku, Pińsku i Siemiatyczach. Zdobywał złote medale w Reims, Marsylii i w Paryżu. Zaczął zamawiać piękne szklane butelki według indywidualnego wzorca na słynnej hucie Krajewskiego i Sztolle z pobliskiej Brzozówki. W okresie międzywojennym, mimo trudności gospodarczych i zmian granic, browary nie zwalniały tempa. Browar sukcesorów Papiermeistra, pod wodzą m.in. Miry Kantor i Leona Papiermeistra, wysyłał swoje piwo jasne i dubeltowe do Wilna. Z kolei rodzina Pupków, zarządzająca firmą następcy NZ Pupko, rozszerzyła ofertę o wody gazowane. Ich hitem była ananasówka z prawdziwymi kawałkami ananasów. Rodzina ta posiadała również tartak, młyn i sklep z materiałami budowlanymi, co było bardzo mądre dla dywersyfikacji biznesu, tym bardziej, że produkcja piwa z czasem zaczęła jednak spadać. Lidzkie piwo było cenione za jakość, ale i za cenę. Było tańsze niż trunki sprowadzane z centralnej Polski, co sprawiało, że dominowało na rynkach północno-wschodnich Kresów. Konkurować z nim mogły jedynie suwalski browar udziałowy i przedstawicielstwa warszawskiego giganta Haber-Busch i Schüle oraz wileńskiego browaru Chopin. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku przyniósł sowiecką nacjonalizację. Browar Papiermeistra zakończył działalność. Później przebudowano go na fabrykę koncentratów spożywczych. Zakład Pupków znacjonalizowano, a rodzinę odsunięto od prowadzenia firmy. Po wkroczeniu Niemców w 1941 roku w browarze Pupki rozegrała się niezwykła historia. Niemiecki zarządca komisaryczny, niejaki Joachim, potrzebował fachowców do produkcji piwa dla wojska. Dlatego chronił on wielu żydowskich robotników i pozwalał im ukrywać się na terenie browaru nawet wtedy, gdy tuż za murem likwidowano lidzkie getto. A gdy już dłużej nie dało się ich chronić, to ostrzegł i pomógł się ukryć. Wojnę zakład przetrwał praktycznie niezniszczony, ale dla ostatnich właścicieli, braci Marka i Szymona Pupko, którym udało się przeżyć, nie było już tam miejsca. Wyemigrowali przez Belgię, Marek do Kanady, a Szymon do Meksyku. Dziś Lida uważana jest na piwowarską stolicę Białorusi, a działający od 150 lat browar znany obecnie jako Lidzkie Piwo to najstarszy taki zakład w kraju, a przez wielu uważany też za najlepszy. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy. Do usłyszenia!

0: przybyli jasnoocy przed dom. Grzecznie waląc w drzwi kolbami bim-bom. Chciałem chleb i sól im wynieść na próg, po to bym coś potem móc mógł, gdy przywiało rudobrodych przed dom. Zacierali łapki chytrze jak gnom, żeby w czasy się wpasować jak ciecz. Chciałem godnie witać ich, lecz co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać, gdy znaleźli czarnowłosi mój dom. Weszli sobie, bo przywieźli swój łom. Chleb zdeptali, rozsypali sól, choć chciałem być nieważny jak płoć. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Chciałbym podlizać się władzy, lecz pech mi ciągle przeszkadza. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać.
1: Muzyka wśród nas.
2: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o grupie ABC oraz jej przebojowym utworze Asfaltowe łąki. Grupa ABC, znana również jako Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego, to jeden z bardziej charakterystycznych zespołów polskiej sceny przełomu lat 60. i 70. Powstała w styczniu 1969 roku w Warszawie z inicjatywy perkusisty Andrzeja Nebeskiego. Trzon formacji stanowili muzycy ostatniego składu zespołu Polanie, w tym m.in. Wojciech Skowroński, Hubert Szymczyński, Zbigniew Karwacki i Andrzej Mikołajczak. Zespół od początku działał bardzo intensywnie. Już w lutym 1969 roku dokonał pierwszych nagrań radiowych, a wkrótce potem zadebiutował w telewizyjnym ekranie młodych. Sama nazwa grupy została wyłoniona w drodze plebiscytu i nawiązywała do piosenki Moje ABC, wykonywanej przez Skowrońskiego. Przełom nastąpił w kwietniu 1969 roku, kiedy do zespołu dołączyła Halina Frąckowiak. To właśnie z jej udziałem Grupa ABC zaczęła odnosić pierwsze duże sukcesy. Utwór Napisz proszę szybko stał się przebojem, a kolejne piosenki Gdzie jest wczorajszy dzień, Czekam tu czy Ze mną bądź ugruntowały pozycję zespołu na polskiej scenie. Grupa regularnie pojawiała się na najważniejszych festiwalach muzycznych w kraju. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zaprezentowała nagrodzony utwór Czekam tu, a podczas festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu wyróżniono piosenkę Już lat 25. W tym czasie zespół potrafił dobrze odnaleźć się w realiach epoki, łącząc muzykę rozrywkową z elementami piosenki zaangażowanej. Równolegle muzycy współpracowali z kinem. Nagrali utwory do filmu Polowanie na muchy w reżyserii Andrzeja Wajdy i pojawili się na ekranie. Mimo sukcesów skład zespołu często się zmieniał. Już w maju 1969 roku odszedł Wojciech Skowroński, a w kolejnych miesiącach pojawiali się nowi muzycy, w tym Jerzy Kozłowski i Wojciech Gąsowski. W tej konfiguracji zespół działał około półtora roku, nagrywając takie utwory jak Za mną nie oglądaj się, Prezent od wiosny czy Nie tą drogą. W 1970 roku ukazał się również album Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego. Brzmienie zespołu wyróżniało się na tle innych formacji. Dużą rolę odgrywały saksofony i organy, a grupa funkcjonowała bez klasycznej gitary solowej. Muzycznie poruszała się między rytm and bluesem, soulem i popem. Na początku lat 70. grupa ABC koncertowała także za granicą, m.in. w Rumunii, Bułgarii, NRD i Jugosławii. Jednak rok 1971 przyniósł poważne zmiany. Z zespołu odeszło kilku kluczowych muzyków, którzy założyli grupę Test. Nowym kierownikiem muzycznym został Marian Zimiński, a wraz ze zmianą składu zmieniło się również brzmienie zespołu. Zrezygnowano z sekcji dętej. W tym okresie jedynym większym przebojem była piosenka Idę dalej. Początek 1972 roku okazał się przełomowy. Z zespołu odeszła Halina Frąckowiak, co znacząco osłabiło jego pozycję. Choć nowym wokalistą został Grzegorz Szczepaniak, a grupa nagrała jeszcze utwór Asfaltowe łąki z udziałem zespołu Alibabki, nie udało się już odbudować wcześniejszego sukcesu. W marcu 1972 roku Andrzej Nebeski rozwiązał grupę ABC, wracając do zespołu Niebiesko-Czarni. Jeszcze jesienią podjęto próbę reaktywacji z nowym składem, do którego dołączyli m.in. Maria Głuchowska i Andrzej Pawlik. Przez grupę przewinęli się też kolejni muzycy, w tym Jarosław Śmietana. Ostatnim wyraźnym akcentem działalności była piosenka Ogrody Słońca. Niedługo później, pod koniec 1973 roku, grupa ABC zakończyła swoją działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, został nagrany w studiu Polskiego Radia w 1972 roku. Autorem kompozycji jest Marian Zimiński, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Przed Państwem grupa ABC, Asfaltowe łąki.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: І яшчэ раз развіццё тэмы, аб якой вы пачулі ў апошніх навінах. 8 мая ў Беластоку падвялі вынікі міжнароднага фотаконкурсу «Попелушко в рэзьбе», прысвечанага выявам помнікаў благаславёнага ксяндза Ежы Папялушкі з розных краін свету. Сярод амаль 200 работ журы абрала пераможцаў і адзначала 4 аўтараў. Першае месца атрымаў Павел Ліпскі за фота «Попелушко блізко людзі». І ён прызнаўся, што праца нарадзілася ў складаных умовах.
2: Кілька лет тому робіем то здзенча, але мислю, що ще теж мав менше досвідчення, więc добре, що той конкурс відбувається дзіся, а не вчасніше, бо б не заіснів. Натомість, чому те здзенча вибрałem? No, видавало мені, що ще того дня постановив собі виконати серію здзенч. I te najbardziej oddają charakter i też najbardziej mi się podobały. Właśnie też wybrałem, żeby te zdjęcia były w czarno-bieli. Bardzo lubię fotografować w czarno-bieli. No i stąd myślę, że najlepsze kadry. Fotografię wykonałem w Warszawie i tak do tego konkursu przymierzałem się dłuższą chwilę. Czekałem na dobre słońce, żeby było. I trafiłem na największy mróz i chmury, więc było bardzo zimno, bo to było ponad 15 stopni. Poniżej zera, ale myślę, że też dzięki temu było trochę mniej ludzi, mogłem spokojnie zostawić się z statywem i ustrzelić to zdjęcie. Popiełuszko jest dla mnie takim autorytetem. Miałem niewiele lat, jak cała sytuacja z jego śmiercią się wydarzyła, więc w mojej rodzinie zawsze rodzice mówili mi o Popiełuszce i później w szkole. Więc no, jest takim niezłomnym, niestrudzonym człowiekiem, który daje przykłady, że warto walczyć o swoje wartości w życiu i się ich trzymać do końca. I jak i grobowiec księdza Jerzego Popiełuszki. Kiedyś mieszkałem w Warszawie, tu miałem jeszcze bliżej. Bardzo fajnie, tam można pospacerować. Polecam wszystkim.
3: Małgorzata Nemec. Mieszkamy w Paryżu. Już od kilku lat działamy w kulcie księdza Jerzego. Rozpowszechniamy jego kult we Francji. Tam we Francji zresztą zdarzył się przypadek uzdrowienia, co otwarło drogę księdzu Jerzemu do kanonizacji. A poza tym mój mąż jest również pasjonatą i fotografem, grafikiem, więc jest to w pewnym momencie również jakoś połączone. I pomniki księdza Jerzego za każdym razem, kiedy jesteśmy gdzieś za granicą, czy w ogóle w Polsce, czy gdziekolwiek we Francji. Więc jak jest tylko pomnik, to z reguły zawsze zrobimy zdjęcia i po prostu są to w naszej kolekcji specjalnej. I tak właśnie też przez przypadek odkryliśmy, że jest również drugi pomnik, który jest o wiele wcześniej, później powstał. To jest rok 2020 i on powstał właśnie na południu Francji. To było naszym zaskoczeniem w Bezie nad Morzem Śródziemnym. I ten właśnie artysta, skontaktowaliśmy go, nie ma jego nazwiska, ale to jest Olivier Delobel. Jego popiersie jest wystawione na Placu Zwycięstwa w Bezie na południu Francji. I on zajął trzecie miejsce. I ja też właściwie w pewnym sensie ich reprezentuję, bo myśmy go zaprosili do konkursu i on również startował. Voilà. Tak mniej więcej to wygląda. Ksiądz Jerzy w pewnym sposób wybiera sobie osoby. Ja byłam po prostu, jest mi bliska jego historia, księdza Jerzego. I jakoś zapoznałam się, będąc właściwie działając w kulcie, a jeszcze wcześniej, przyjechałam z pielgrzymką z Francji, z Wybrzeża Kości Słoniowej i z Francji. I właśnie byliśmy na parafii świętego Stanisława Kostki i tak po prostu odkryliśmy, no i ten kult się właśnie zaczął od tego momentu tak naprawdę i rozpowszechniamy go i przenieśliśmy go na Wybrzeże Kości Słoniowej i jeszcze w inne miejsca.
1: Адзначым, што на міжнародным фотаконкурсе «Попелушко в рэзьбе» не было прадстаўлена работ з Беларусі. І ўсё ж у Беларусі, хаця і няма помнікаў «Попелушку», яго постаць таксама не забытая. У каталіцкіх касцёлах і супольнасцях яго успамінаюць як святара, які стаў сімвалам маральнай стойкасці і супрацьстаяння злу ды таталітарызму.

0: Ruska Radio Racja. Racja.com.
1: 10 chwilin zostaje co do 10 godziny u Polski, 11 tutaj u Białorusi, a heta czaska pohledzieć, jak ja na winy szykuję Anżalika Lelkowska. Światłana Cichanowska zwiernula się do Białorusa z nachody 9 traunia. Hakiery z Białorusi atakowali siedki polskich miedla baratorii. Uznikli problemy praz nowej systemu legalizacji u Polski. Takie ja nowiny, praz 10 chwilin, będzie tych nowinów pełna jeszcze bolsz, tak że to duma już to warta doczekać co.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Білостоку у білоруському хабі «Нова земля» пройшла презентація наукової праці і її білоруського перекладу для часопису «Архе», дослідування, кирилічне видання видавництва у Великому князстві Литовському у 16-17 століттях з уделом її авторки, історика Зої Переславцев-Ярошевич.
2: Заінтересувалам ще хвилі, коли попрошено мені в бібліотеці музею в армії Мазур помоц каталогуванню друків, які зостали закупені з кляштору в Войнові Коручаного Ніди, де було центром старообрядовців, був кляштор. І там власне пізніший властіціл Леон, співвластіціл, бо ще жили мнішки, Леон Лудвіковський, спродав ті księги до бібліотеки музею в армії Мазур. Найстарше походили z XVII wieku i w Jasach wydane w Moskwie, w Wilnie, w Supraślu i nikt tego nie potrafi opracować, a ponieważ ja chodziłam im na paleografię ruską i na Uniwersytecie Warszawskim do znakomitego znawcy, profesora Andrzeja Popego. No i tak się zaczęła moja przygoda z cyrylicą.
3: 23 roku temu, jak wy сказали, вийшла ваша книга дослідження на гэтую тему, а ось у 2020 році, у таким, можна сказати, знаковому році для білорусів. Це було надруковано у перекладі на білоруську мову в часописі «Архе». Як у вас визникла така ідея, або вам пропонували зробити таку публікацію?
2: Пан видавця Валерій Бухакав написав до мене, що хотів би перетлумачити і видати на язик білоруський мою книжку. Чувам się bardzo zaszczycona. Попросилам видавництво о згоді, бо права авторські до тієї книжки мав видавництво університету Вармійсько-Мазурського. Виразили zgodę. No i książka się ukazała. Także się cieszę bardzo. Teraz można by było dużo jeszcze uzupełnić, bo odnajdują się nowe druki tłoczone cyrylicą, no ale nie wiem, czy będę jeszcze miała ochotę się tym zajmować, bo jest dużo innych spraw. Już jestem na emeryturze, ale jeszcze recenzuję, coś tam piszę, także myślę, że jeszcze nie zapomnę o drukach cyrylickich wydanych w Wielkim Księstwie dawnej Białorusi. I myślę, że to zostanie, to dziedzictwo jest wspólne dla nas wszystkich. Dla Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i Polaków. Także to dziedzictwo powinno łączyć, a nie dzielić. Ten dorobek naprawdę bardzo ważny jest dla wszystkich Słowian.
3: I jeden z takich centrów, kiryliczna księga druku, bardzo ważna tu na Podlaszy, to Zabłudow. I wy się nią zgadali, że to niedocenione miejsce, tu krychu no, te tak, znaczenie tego
2: tak
3: miejsca.
2: Myślę. Dlatego, że tam można by było jakoś upamiętnić jeszcze, bo jest pomnik, ale jeszcze można by było. Myślę, że teraz jeszcze będzie wznowienie książki o Zabłudowiu, o drukarni w Zabłudowiu. O tym myślą Białorusini tutaj z Białego Stoku, bo zwrócili się do mnie z prośbą o to, żebym ja wyraziła zgodę na udostępnienie rozdziału o drukarni zabłudowskiej, bo pisał o niej profesor z Moskwy, Łabyncew z żoną i myślę, że ukaże się w tym roku jeszcze przed Grabarką, przed świętem Grabarki właśnie druk o drukarni w Zabłudowiu.
3: Wy w swój czas nawiedzali bujniejsze takie biblioteki wschodniej Europy, gdzie zachowują się te oryginały starodruków. Jakie może wydanie na was najbolsze wrażenie zrobił, kiedy was wy odkryli, potrzymali w rukach te knihy, jakie trzymali tam nasze wielkie wydawcy, tam Francisz Karyna, Simon Budny, Wasilij Ciapiński.
2: No to było przeżycie, dlatego, że nawet jak byłam w Nowosybirsku, czy gdzieś tam u Starowielów i oni wyjmowali Biblię Ostrogską. Dla mnie to było niesamowite, że ona się zachowała.
3: W zwyczajnej chacie tam wioskowej.
2: Tak, tak, że ta Biblia się zachowała z pokolenia na pokolenie. I jak ja nie mogłam jej dotknąć, jak na przykład żegnała się osoba i przewracała kartki, mi pokazywała, a dopiero na przykład te mniszki z Wojnowa nawet, jak umarły, to ja mogłam je dotykać z autopsji. A wcześniej to niestety to z taką czcią podchodzono do księgi i te oprawy, no bo piękne deski w skórze, to bardzo długo przetrwał ten sposób dawny zdobienia, oprawiania i one pięknie są i złocone i mają właśnie na różne tłoczenia. No przepiękne są te oprawy i w ogóle książka jest magiczna. Karta każda, jak się odwraca, to nie mogę powiedzieć, że ta jest mniejsza, ta większa wartość czy wrażenie. Naprawdę wszystkie stare druki dla mnie są cenne same w sobie. Najważniejsze na nich są ślady czytelników, bo one tam piszą, te osoby, że dali do cerkwi za swoje grzechy, za ofiarowują w intencji zdrowia. I na przykład na marginesach druków są wymienione imiona, kto kiedy żył, umarł, kiedy był chrzciny, bo papier był cenny, ale i ta księga była cenna. Jest jak gdyby takim życiorysem jeszcze pisanym na... Dzisiaj się nie pisze na książkach, ale kiedyś to się po prostu... To był przyjaciel w domu i na nim się zostawiało zapiski dotyczące najintymniejszych spraw. Pogrzebów, śmierci, płaczu, wspomnień, chrztów, wszystkiego.
4: Też na charytaniu Michiej. Bardzo przyjemne było się mnie sustreca z gospodarnią profesor Zoja Jaruszewicz-Pirosławcew. To moja nastawnica, wykładczyca po historii książki. Ona wykładała na Uniwersytecie w Olsztynie. I zawsze to bardzo taki gruntowny doświadczyk. Wielka wiedza, wielki wopyt. Człowiek, jaki zawsze korzystał się informacją, krynicą. Kali nie, to zawsze było pojechać, poglądać i zobaczyć, naprawdę, jak ta książka stara wygląda. Jak ten druk, tam 16-17 Wielka Gniazdwa Litowskiego wygląda. I na osnowie autopsji odczytać ten dokument, tę książkę. I to już bardzo cenne i bardzo wartosne. I to wielki honor, że się nie mogła jeszcze raz posłuchać. No, wiadomo, że to wspomniał się mnie toj czas, kiedy zaprawdy człowiek udzielniczał u takich no, niezwyczajnych, bogatych zaniatkach.
2: I zawsze miałam kontakty, byłam w Komisji Polsko-Białoruskiej do spraw dziedzictwa kulturowego w sprawie bibliotek. Dużo wspólnych planów, dużo dobrego zrobiliśmy dla ochrony dziedzictwa bibliotecznego. Także zawsze jestem po stronie waszej i życzę, żeby wszystko się ułożyło tak, jak wy chcecie i żebyście byli wolni, niezależni i świadomi swojego dziedzictwa sięgającego wieków dawnych i tego, że wasz prosty język był językiem obowiązkowym do 1697 roku, mowa prosta, z której dzisiaj jesteście dumni, bo to starobiałoruski i że tyle się ukazało tekstów ważnych właśnie najpierw w tym języku, bo nawet statut litewski w 1588, a dopiero później, wiele lat później wydany po polsku.
1: Да, прикладу Острожская Библия, про якую згадывала спадарня професор, один з першых славянскіх перакладаў Біблії і першае завершанае выданне на царкоўнаславянскай мове, апублікаванае ў Астрозе рускім першадрукаром Іваном Фёдоровым у 1581 годзе з дапамогай праваслаўнага князя Константина Василя Острожскага. Усяго вядома пра каля 260 асобнікаў выдання, якія захаваліся да нашых дзён.

0: Spotykałem się o poetycznych rozdumach u pierwsza paczatkowej trawińskiej dni. Kali czastka świetu, osobliwa taja, u jakoj dowiało się nam żyć, odznacza je dzień, ci dni, zakończenia druhojsu świetnej wojny. A niektóre ja traktuję geta dalej, jak dzień pieramogi nad faszyzmem. I saprawdy, był to dzień pieramogi nad niemieckimi zachopnikami, jaki ja razem ze swoimi poplecznikami chcieli kosztem życia miliona ludzi zawajować świat. Ale heta jest czarchowa jahadawina, skryła się wyrazna za im hloj padzieją u współczesnym świecie, gdzie jeszcze raz wyraźniej wojna jawić się sposobem na rozwiązku usich problem. I jakże ciężko zrozumieć, czemu za wojnoju w Ukrainie stajać ludzi, jakie ja powinny tak dobra rozumieć tragedię niepotrzebnej śmierci, a za tym usim, co odbywaje się pobacz za światoj ziemloi, skrywając się inszyja ludzi, jakie jeszcze nie tak dawno byli przypisane jada wiecznaga nieistnawania na ziemli. I czemu człowieczy rod, jaki tak dobra spoznał nieszczęście wojny, bez tejże wojny wyżyć nie może.
1: Jan Czekwin, nasza je życio. O, jak niezwrotna jano, gdy usio niezwrotniej, kudy my bierzem i od czego ty ja ucioki, z jakich opadajem wyszyniał, da jakich imkniem się oblokał. Częściej i częściej niemachczyma wiarnuca nazad ci wyjści papierat. I każdy dzień na biały świat gladzim opuszczonymi oczyma. Jakую krochkość my u sobie samich kalyszam, i co u nas życie, jano, jakby z rozbitego naczynia pod nogi wyliwaje się wino.

0: Czy u wojnach joś pieramożcy? Koniecznie, odkażacie. Dyk nahe tajany wiadutca, kap toj mocniejszy pieramoch. Ale ci przykład drugoj suświetnej nie pokazał, że pieramocha u wojnie może być mocna iluzornaj. I na pełna nieraz wiazwajuć tyjaż wojny problem, pierad jakimi stoi człowiectwa. Chyba, że to najlepszej rozwiązka i budzie, a takie halasy tak sama pojawiające, zniszczenie na ziemli amal usiecho i pobudowa życia od początku.
1: Rainer Maria Rilke, Starajuć karali ziemli, pierakład z niemieckiej Wasila Siomuchi. Starajuć karali ziemli i spadczyn nie pakidajuć. Syny pod letkami umierajuć, a z ich daczuk siłkom zdzierajuć karuny, cnoty kruciali. Karunom tym lichaja śmierć, bo ich zwiadzie na gruszy śmierć. Ukinił polmia plawilni, bo woli ich służyć powinny, ale nie uszczaścia ich czyny. Metalu nudna u maniecie, chodzić raźmienaju po świecie, życiom marnujuczy się budnym. I on pragnie z fabryk, z kastudy, wiarnuca u zapaśnik rudny i u im zamknuca na zawsze.

0: Na wielkich wojnach ginąć miliony i robiąc cejany z czasem niekalkimi kartkami upad ruczni kupa historii, jaki praczytwaju czarchowy apakalenni nie zadumwaju czy się czasta nad sensem znaczenia pa osobnych skazał. A za tymi milionami, jakie ja zahinuli, stajać czarchowy ja miliony ich rodnych i znajomych, jakie ja nie mohuć pachadzica se strataj, ale z czasem tak sama prywykaju do szczodzionności życia. I pałtarajeca usio, i pałtarajeca, i tolki zastajeca wiecznym pytanie, na woszta usio heto.
1: Natalia Arsieniewa, warta żyć. Зима тала давно, кволай, жоўтай далоняй, восень пену лістоў я з пажоўклых сцяжын. Ад цябе дзеберасы, ад ірдзеліся клёны. Але ж трэба і сяння змагацца і жыць. Кожны з нас яшчэ ж верыць у нешта святое, хто ў Хрыста, хто ў край, а хто проста ў сябе. I pod wiejkami smagi życiowej nie utoim, jak niska nie gnula nam góra chrybiet. Warta żyć, warta wieczna czegoś spodziewaca, czuca czastka jajczyny maloj a żywoj, pieścić ścierpluja palce ad wiecznaju pracaj, razwiwać slow i czynał biaskuncy suwoj. I tworzyć. Zautraż z nieba zaroju kramianaj nie zlacić i nie wyćwicie z nietrał ziemli. Nasza zautra narodzica z naszego siania, z usiacho, co nas cieszyć i co nam balić. Kaliż moj dawiadzieca, nieuściszny ja serce, i szczeci raz nam z napołjem zlażyć na taku. Nie biada, użo nikomu nasz ślad nie zacierci, na gościńcach ziemnych naszej siły nie skuć. Hej ci wituć, wierasy, hej miadzianiaca klony, hej miacielaca zimy nad bielaj ściarzem. Нашу долю мы імклівей за ветры здагонім, а для гэтага варта змагацца і жыць.

0: Oś tak, zaprawdy brechorza pieśnia, tak
1: zasłuchaliśmy.
0: U nas Joś telefonowanie. Pierwsza 11 silnia telefonowała się spadarnia Gosia z Mochnata. Aha, serdeczna, witajem.
2: Witajem, dobry wieczór, pozdrawiam i duże radio racę pozdrawiam. A teper chciała pozdrowić z Biegostoku Janka i Gosiu i z tymi wnukami, się dobro im żywaju. A teraz pozdrawiam z Mochnato, Sierżyka i Lusiu i życzę też zdrowia, zdrowieczko. A teraz chciała pozdrowić z Hajnuki, Kolu i Ninu Gutkowiczu. Z Hajnuki żyłaju szczęścia, zdrowia i żydaju i mnoha leta nie żydaju, to drobo nie żydaju. Pozdrawiaju Janka Surla, Hajnu Knieżu, pozdrawiaju. Pozdrawiaju się znajomy, mamy pozdrawianie. Pozdrawiaju Ulu Sołowianiuk z Hajnu. To dobro żywaju, jak słuchaj, to nie słuchaj, ale pozdrawiaju. I teper chciałem pozdrowić i Ninu Starokornina. Żywaju dla jej też mnoha i leta, szczęścia, zdrowieczko, zdrowieczko żadaju. I szczerze pozdrawiam jeszcze raz Kolu i Ninu Gutkowiczu z Hajnuki. I to się dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie wam u Mochnaty.
3: A wczoraj swoje narodziny odznaczała Irena Parfieniuk z Hajnauki. Z tej nagody żadaję jej, kab zausiody odczuwała siebie potrzebnej, kochanej i ważnej. Haj twoja urażliwość, što już twoją siłą, przyciągwaje do ciebie tylko dobrynią. Żywi tak, kab każdy dzień był cudownym i niezabywnym. A ganary się tym, jaka ja ty już i krócz za tym, kogo ty lubisz. Żadaję wielkiego szczęścia, радості і многих годів життя. Під пожеданнями підписалися Гражина Нестярук, Надія Чиквін і Галина Сапешко.
0: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк Сплютич жадаємо шмат, шмат здоров'я, щастя, шмат сили і задовольнення з внука і правнучки. Пожадання шлють внучка Домініка з Фальманом і правнучка Ляйла із Глазго і внуки Юлія де Алекс з Лютони.
3: Ну, ось, а у нас пісня перша, яку вибрала Гося з Мохнатого «Я люблю так тебе і сябри з Білостока».

0: Czarchowej telefonował. Nie usłyszymy podlaskim koncercie pożadania u mojem z Białostoku. Witam z Padarynią Walu i słuchaję was.
1: Dobry dzień. Dobry dzień.
0: Teraz dobry dzień.
1: Halo.
0: Dobry dzień, słuchaję was.
1: No, pozdrawiam redakcję Radio Racja. Pozdrawiam prowadzących koncert panią Walu i panią Aniu. Życzę wam wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia. A teraz chcę pozdrowić mojego zięcia z Białostoku, Andrzeja Kolejdu. Z dniem urodzin jego. Drogi Andrusza, pozdrawiam ciebie z dniem twojego rodzenia. Życzę tobie jak najbolsz sił, krepkiego zdrowia, radości w twoim życiu, spełnienia marzeń, szczerej сімейної любви i pociechy z rodziny, wspaniałej twojej rodziny, małżonki Anny i dwóch dочерей, Agnieszki z mężem, Paulom, Oli z mężem, Michalom i czwórkoju wspaniałych wnuków. Gani, Weroniki, Piotrusia i Zuzanny, których też szczero i serdecznie pozdrawiam. I wszystkim wam życzę mnogo sił, mnogo zdrowia, szczęścia, radości w waszym życiu, Bożego błogosławieństwa i wszystkiego najlepszego. I żeby wam pod waszym okienkom w nocy i w dzień śpiewali solowie, a w dzień śpiewali wnuki radosno i wesoło. Życzę wam wszystkiego najlepszego. I jeszcze pozdrawiam wszystkich słuchaczów Radio Racja. Всім życzę здоров'я і спокою. Усе, до відзення.
0: Дякуємо за телефонування. Усього вам доброго.
2: І що ж, пожаданні моцного здоров'я і щастя на многі літи для Ніни, Колі, передає Галіна з Мохнатого.
0: Хочу передати привітання для виключного чоловіка, для моєї тьощі, яка я завжди слухає Радіо Рація. Це така маленька несподіванка від нас з Бельгії, щоб викликати усмішку. Шмат здоров'я, спокою і шмат пригожих моментів на щодень. Вельми моцно поздравляєм Роман з Агнішкою.
2: Ну ось, а для усіх співає зорка чоромуха, якраз і цвіте чоромуха, і соловії співають.

0: U nas nazywa się składarynia Kalina z Nowej Woli. Każam dobry wieczór i słuchaj was.
1: Pierwszy raz pozdrawiam naszych wiedzących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Zdrowiczko wam zadaję, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam też swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiam super moją najdarszą Walu Krasnodębską z Pawłą z rodzinką. Panią Walu kupcę z leczką Moniku, unuczki i wasze siostry, Marysię Krysiu z rodzinką. Panią Lubu Gabryluk i panią Alu Kamińską z rodziną. Panią Walienu z mężem Anatolą i panu Irajitku i całą waszą rodzinku. Żadaję wam wszystkim zdrowiczka i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam pana Andrzeja z Plocek. Dziękuję za pożadanie. Pozdrawiam Witalię z Toporkową. Тоже дякую за пожелание. Виталия за островок. Поздравляю тоже, дякую за пожелание. И поздравляю паню Геню Бура, школа господни Вечки с Бандуров и вашу маму, и целую вашу родинку. Паню Раису Анхинж из Львишкова Руда, Любу Цакову из Михалова. Усі вам желаю здоровечко и ласк Божих. Поздравляю тоже музыканта Вицка с родиною, пана Мирка Цуровского з Коняков і свою колежанку, паню колежанку Галю Левша і ще паню Міру Антонові з Городка. Усі вам жадаю здоровечка. Ну і поздравляю всіх слухачів Радіо Рація. І вас ще раз поздравляю Радіо Рація. Дякую. Дякую, що я додзвонила, що хученько так.
0: A my dziękujemy za telefonowanie. Przywitanie wam u Nowej Woli.
1: Dziękuję.
2: 10 trełnia, swój dzień narodzenia będzie odznaczać Hanna Wolczuk z Bielska Podlaskiego. Żadaję jej mocnego zdrowia, jak najmniejsza turbota u mnóstwa życzliwych ludzi u nawakolli, radości od syna i męża do spełnienia wszystkich marzeń. Razem z wielkim bukietem czerwonych róż, mnogie lety śpiewają mama, Rafał, Adam z Marysią, Krysia, Jałgienia z siemią, Irka z siemią, Janek i siemia Szczygielskich z Hajnałki.
0: Dobry dzień, Radio Racja. Witaj słuchaczy i wiaduczych. Chcę przekazać przywitanie dla Zofii Apolskiej z Waniewa. Przywitanie tak samo dla Jałgieni i Janki Siemieniuka z Białostoku.
2: A u nas Ala Kamieńska, ja Zalatyja Areli Snow.

0: Danas si da telefonovala ešte hospodárenia aj vás na vás sada. Uvítajem i sluchajem.
1: Dobry wieczór, Radio Wacji. Ja pozdrawiam wiodących i wszystkich, kto pracuje na ten koncert. Сьогодні я хотіла скласти пожадання своєї внучці, яка завтра буде празднувати 10-й своєї уродинки. Тільки буду складати пожадання по-польську, бо вона хіба всього не пойме. Дорога Домінішу, з оказії твоїх уродинок, życzę Ci dużo, dużo szczęścia, dużo zdrówka, żebyś dobrze się uczyła, była bardzo grzeczna, żebyś miała dużo, dużo koleżanek. No i nie wiem, czego tam Ci jeszcze życzyć, żebyś spełniła wszystkie, wszystkie swoje marzenia, żeby było Ci, wszystko się spełniło, o czym myślisz, czego chcesz, czego pragniesz. I jeszcze raz dużo, dużo zdrówka składa babcia oraz twoje rodzeństwo cioteczne, krzesna, wszystkie ciocie i wszyscy wujkowie. A teraz chcę jeszcze skłaść pożadanie swoim doczkom, które też w maju będą praznować urodziny. Drogie dziewczata, wszystko wam dobrego, krepkiego zdrowia, kap wy twardo stupali po ziemle, kap wam usio pouczyło się tak, kap wy sobie marycie i dumajecie, kap po prostu w waszym życiu zawsze świeciło słońce, kap takich dziom jak się oni w ogóle nie było. No i chciała prosić pieśnią Mamusim Trom Kocika.
2: Pieśnia Kocik będzie nie w zabawie. Dziękuję wam za telefonowanie. A u nas już jeszcze jeden telefon, badajż to z Narwy. Witaję. Tak. Halo?
3: Tak.
2: Słuchaję.
3: Z Narwy. Ja chciałabym skłaść pożadanie, choć urze paszowską maja.
2: Oj, wam trzeba kryszku od prymacza odejście, od radio.
3: Dla Jurka Harkiewicza, który podchodzi, a ja daleko od radia.
2: Aha, dobra.
3: Daleko. Dla Jurka Harkiewicza. On żyje u Michałowie, a chatu mają w Leszukach, w Babaczkach. I on został się sierotą, mama umarła w małym wieku. Uciechał się o dobrego Jurka tobie. I on w wieku moich synów, wielmi dobry, szczery chłopiec. Jurek, ja tobie chcę skłaść wszystkiego dobrego. Żywisz, Juleju, 100 lat i jeszcze bolsz. Żywicie zdrowieczka, wszystkiego. Najlepszego, czego tylko możesz dać, jak rodne macie tobie żadają. I chcę tobie taką pieśń, nie zabudź swojej chaty, bo twoja chata stoi i ty zrobił remont. Usiechał dobrego, szczerego. Szczerego serca tobie żadają. Usiechał dobrego. I to usiechał.
2: I to usią. Dobra. Wielmi dziękuję
3: dobra
2: wam.
3: Dobra było pieśń, nie zabudź swojej chaty.
2: Będziemy szukać i postarałem się postawić tę pieśnię.
0: Дорогому Марку Масальському, який 8 травня святкував день своє ім'яніне, пожаданні доброго здоров'я, радості, щоденних усмішок і здійснення усіх марав на многі лети передають Еля і Андрей і просять пісню колективу «Світанок Лєта Молодіє».
2: Ну, ось, це чергова пісня, яку поставимо у правдоподобно у чергу, бо нам тут просять пісню «Не забудь», як це було, «Не забудь родної хати», так? Будемо шукати цієї пісні, а тим часом котик. Ми, що ж, завершається перша година, так що
0: зустрінемося після новини, після години 19:00, значить, уже не в забаві.

0: Do nas zatelefonowała się z Padarynia Ola Kamieńska, ja z Koźlik. Serdeczna witajem.
1: Witaję Zosię, Chrystus u was kros.
0: Co prawdy u was kros?
1: Życzę wszystkim słuchaczom mnoha pierdusim zdrowia, bo to jość sama jest ważna, a chciałaby złożyć pożadanie dla mojej chrośnicy Agaty Hauryluk, jaka jej wczoraj narodziła się. Życzę jej spełnienia wszystkich marał, zadowolenia ze swoich przychorzych dziewczatach z mórza, kap spełniła się wsio, co ja na sobie po prostu przydumała i wymarła, kap spełniła się w 100%. I oczywiście pierdusim mnoha zdrowia wsim.
0: I co jeszcze?
1: No wsim słuchaczom, tak jak za usiody, pierdusim dziękuję za te pożadania, że wy co sobotu prowadzicie w Radiu Racja, bo to ludziom wielmi podobaje, czekajcie, nawet Sionia, ja była na festynie w Jalowcy, z kołaskami śpiewała i tam podychodzić, a my słuchajemy Radio Racja. No Sionia, jak raz nie słuchajcie, bo tam wiosny jest festyn, ale ludzie zadowoleni, że mogą posłuchać właśnie pieśń i pożadanie, nawet może ktoś nie zadzwoni, bo trudno do was czasami dozwonić się, ale te pieśni jość melodyjne, jak to ma imprezu, może tak samo u chaci potancować przy waszej muzyce. Także wielki wam dziękuję za to, co wy robicie. No i wszystkim, pierdusim, tak jak ja mówiła, zdrowia, jeszcze raz zdrowie, bo jak będzie zdrowie, będzie usio.
2: Dziękujemy, heta, nasza muzyka cudowna, ja za takie cudowne słowy, to może od razu i zaśpiewajem,
0: Aniu. Ma już to tak.
2: Także to, pani Alu, od razu słuchajcie waszą pieśnią. Kalareczki, kalaski.

0: A do nas zatelefonował się spadar Andrzej z Plesków. Serdecznie witam i słuchaję.
1: Witaję serdecznie panie Aniu. Pozdrawiam także panią Walu. Pozdrawiam waszą cały skład. Miszku, Aniu, tak samo serdecznie pozdrawiam. No i chciałbym też pozdrowić i wszystkich tych słuchaczów, którzy mnie pozdrawiali. No i tak będę zaczynać. Od pani Elwirki z Makówki, tak samo serdecznie pozdrawiam jej z całą rodziną. Pozdrawiam także panią Walu z Pawłą. Pozdrawiam także panią Kalinu z Nowej Woli. No pozdrawiam wszystkich, Daniela, Dawida, te stałe słuchacze nasze, które cały czas oni uczestniczą tutaj w dzwonieniu. Pozdrawiam także, dzisiaj jechał z Bielska z zakupami przez Kronozy. I wszyscy dziwili na tą chatę, że kiedyś tam koleżanku baczył. 30 lat nie baczył, ale baczył, siedzi w Gorodcowej pole. Ja odezwał się i pytaję się, kazu, nie znam, po prostu zabył się, jak nazywaje się. A ona nazywaje się Wiera. I w Białostoku żywe. Także Wiera, wszystkiego dobrego i częściej spotykali się. I pozdrawiam twoją siostrę tak samo w Bielsku, która żywe. Pozdrawiam także Ewelinku Sklepową i Skronozową. Pozdrawiam Skronozową także zbieraczku Poroża. Bardzo wspaniałą koleżanku moją, Aniu. Pozdrawiam jej doczku. Pozdrawiam Ani też maleńku. No nie znaję jak nazywają się, no może też Ania. Pozdrawiam Ani matku, prababku że. I Skronozłow też serdecznie i wszystko dla nich dobrego życzę. Zdrowia. Chciałbym pozdrowić i także pana Gienka Kilkiewicza i Schrabogłow i wszystko dobrego dla jego życzę i dla całej familii. I wszystko dobrego, aby ono zdrowi byli. Dla dzieci, dla dzieci, dla wnuków. Wszystko dobrego. Pozdrawiam serdecznie także tut i z Glosków też mojego kolegu, że on na emerytury leśniczy. Wojtku Gawrilówka i z Walą, z żonką, była w Chrabułach dyrektorką, teraz kaj też już na emerytury. No pozdrawiam moją chryszczonę tutaj akurat naprotiw, razem z opiekunką Ukrainką, z Tamarką. Chryszczonę pozdrawiam tak samo Irenu. No pozdrawiam także z Krywoli Wojtku, byłego listonosza i z Tamarką. Pozdrawiam także i Zubowa Pawluczuku, panią Walu i z Pawłą, ich ucięłą rodzinę, tam oni i w Hajnówce, i poza Hajnówką już żywot, i ichego wnuka z dobrych grajków, tak samo Saszku pozdrawiam. Dobre na akordeonie, że on tam, to buć, fajny facet. Pozdrawiam także całą ich familię, Witka i z żonką, i z synem. No pozdrawiam także tutaj z Plosków, tutaj. Wszystkich moich sąsiadów. O! Panią Nadiu serdecznie pozdrawiam. Wspaniała kobieta, szczera. I je pozdrawiam serdecznie i dla jej najbłyż zdrowia. I dla jej całej familii. I z Niemieczyny tak samo jej doczku pozdrawiam, Aniu. Pozdrawiam drugą doczku Alku. Pozdrawiam także Irenu z Bielska i jej doczki. I pozdrawiam jej wnuczku Aśku z Bielska, tak samo w Archelanie robi. I to było, musi, że wsio. A kto zabił się, to jeszcze raz zadzwonił. A wam jeszcze raz szczególnie wszystkiego dobrego. Dziś macie dobre wzięcie, to tak jak nie było.
2: To się czerez to jest ziele czarowne, jako je zaraz prachuczyć.
1: A to jest ziele, jak znajdu, to ja wam skażu, na czołom polegaje rzecz.
2: Dobre, tolki szukajte, boż wesna nie wieczna ja, a ono podobno ono wesnoju ćwite. Czy tam roste?
1: No ja z Mirką budu w kontakcie, jak ktoś ciekaj, to on najdokładniej bude znaki. On wychodzi z Andrykoju. I to jest ziele na pewno znaje, jak wyglądaje.
2: Aha, to jeszcze dajte jeho komuś ci i to gdy jak prowierytę, to my recepty woźmim.
1: Ja dokładnie wskażę na faję.
2: Dobre. Wielmi dziękuję za telefonowanie. Andrzej z Pleską był i tradycyjna, chocza pieśnią zielę czarowna je, a kali już nam heta je zielę zbiorę. Znaczy, co kap zabrał chutka nam heta zielę, to my od razu i zaśpiewajemy mu pieśnią.

0: A u nás na súvisí ešte spadarenia Helena z Bielostoku. Dobrý večer i slúchajem vás.
1: Dobrý večer. Ja by chotela by takie specjalne życzenia przekazać takim osobom jak matuszka Wiera i batuszko Walerian Antosiuk i Pawlu. Bo zawtra ma taką szczególną budu to obchodzić rocznicę, 56. rocznicę wspólnego życia. I cóż, życzę im wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, samych słonecznych dni, kop ich ta miłość trwała jak najbolsze i wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń. A się te życzenia przekazuje Helena i Bogdan Karczewscy z rodziną i oczywiście Wala Charytoniuk z Rybolą.
2: Dobre, tak što dziękuję vám za telefonowanie. Usiego dobrego, dołączam się do waszych pożadania i usiego dobrego. I jeszcze jest jedno telefonowanie z Rybaką. Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: Ja chcę przekazać za dzień wielkie życzenia i to wielkie życzenia dla jej. Чтобы она жила счастливее и счастливее.
2: Вельми дякуем вам за телефонование. Усяго вам доброго у рыбаки от белорусского радио «Рация». Так что тем часом, что ж, мы заспеваем много лет вам, а спадар за рыбаков просил желтые тюльпаны, и они будут... Крышку позднее.